0: Tovi ŋutsu, togovi nyɔnu, atike mudɔ me mamla deka pe kwe na wo bo ava ɖe atike ti ƒe doa ŋuti. Yɔnɔ pe yi ke kɔ lãmesẽ ƒe nya kple ƒe kpeɖe ŋutitɔwoa, wo le atike mudɔ mage le togoa katã fema ke fata ke adze gɔme le ƒe wetri atɔlia sia ƒe ŋkeke bla vevɔ ade hetsɔ yi wetri adelia ƒe ŋkeke adelia dzi. Dɔyɔlawo to aƒewo me ayi aƒewo me, woaxle mi le xɔ sia xɔ nu ale yi miele. Woatsɔ homavi ana mi le homavia dzia. Mudɔ nene yi miaxɔ, gayi me miaxɔe kple asi yi miaxɔe le. Nenye be dɔyɔlawo va, yina miaxɔ wo nyuie. Da si sia tso dɔnɔ ƒe yi ke kɔ lãmesẽ ƒe nya kple ƒe kpeɖe ŋutitɔwo gbɔ na mi.
1: Zewo to nɔnɔ tuku, wuli tsyɔ ayi bue kɔfama zewo me. Ɔluna.